Jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni, jakaleni

konya fuge. Jowi madongo tinda weru motingo dola. Mokoringo gisu bari mazidis. Mokoringo kudama. Karenya sayo bongo nyakalaja. Uraman malo. Ochano naranki uodo mboja. Latego konya poda wacho. Siapokina wakina. Manu weimamu.